0: W jego opinii taka neutralność serc i umysłów jest kluczowa w kontekście przyszłych relacji. Nie wskazano jednak, jakie konkretne działania miałyby być podjęte w tej sprawie. Ambasador Rosji w Warszawie, Georgij Michno, został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z rosyjskimi zapowiedziami systematycznych ataków na Kijów. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił, że Polska nie zgadza się na takie działania i zażądała natychmiastowego zaprzestania agresji oraz przestrzegania międzynarodowych zobowiązań. Ambasador przyjął stanowisko polskiej strony, a działania MSZ były skoordynowane z innymi krajami europejskimi. W niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego zginęły 4 osoby, a około 100 zostało rannych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zaznaczyło, że ataki na Ukrainę są traktowane jako akty nieuzasadnionej agresji. Boris Pistorius, minister obrony Niemiec, odwołał swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych, podczas której miał spotkać się ze sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych PTEM Hexetm. Decyzja ta jest związana z ostatnimi wydarzeniami, które skutkują zablokowaniem kanału politycznego między krajami. Nie podano szczegółowych przyczyn tej sytuacji ani alternatywnych planów wizyty. Żaneta Cwalina-Śliwowska objęła stanowisko wiceszefowej resortu sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska. Jej nominacja wzbudziła kontrowersje po tym, jak udzieliła osobliwej odpowiedzi na pytanie w Sejmie dotyczące liczby województw w Polsce. Nowa wiceminister będzie odpowiedzialna za działania związane z rozwojem sportu oraz turystyki w kraju. Stany Zjednoczone nie mają ambasadorów w 100 krajach, co jest nietypowe w kontekście trwających konfliktów zbrojnych na świecie. Dyplomacja odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu takich sytuacji, co potęguje wątpliwości dotyczące braku odpowiednich przedstawicieli. Obecna sytuacja jest określana jako bezprecedensowa. Dalsze skutki tej sytuacji mogą wpłynąć na działania Stanach Zjednoczonych w zakresie międzynarodowych relacji i rozwiązywania kryzysów. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
1: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna stwierdził, że oskarżenia Rosji dotyczące traktowania osób rosyjskojęzycznych w państwach bałtyckich mają na celu odwrócenie uwagi od sytuacji w Ukrainie oraz od własnych zbrodni i naruszeń prawa międzynarodowego. Tsahkna podkreślił, że takie działania Rosji są próbą siania niepewności w regionie. Estonia pozostaje zdeterminowana w obronie swoich wartości i praw człowieka. Większość Węgrów nie wierzy w powrót partii Fidesz i Viktora Orbana do władzy, według najnowszego sondażu Instytutu Publicus. Aż 66% ankietowanych uważa, że partia nie odzyska dawnej pozycji, a 90% nie widzi szans na powrót Orbana na stanowisko premiera. Wyniki sondażu mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje polityczne w kraju. Środa, 27 maja, przyniesie w Polsce pogodną aurę, z przelotnymi opadami deszczu i burzami jedynie na południu oraz południowym wschodzie kraju. W tych regionach prognozowane są opady do 5 litrów na metr kwadratowy, a podczas burz może spaść do 15 litrów na metr kwadratowy. Maksymalne temperatury wyniosą od 17 do 25 stopni Celsjusza, a wiatr będzie umiarkowany z północnego zachodu, w porywach do 60 km na godzinę. Warunki biometeorologiczne będą neutralne na północy i zachodzie, a niekorzystne w pozostałych regionach. Prokuratura Okręgowa Praga skierowała do sądu 2 wnioski o areszt w związku z fałszywymi alarmami dotyczącymi Jarosława Kaczyńskiego oraz siedziby TV Republika. W sprawie zatrzymano 2 osoby, a Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ już zastosował 1 areszt. Rozpatrywany jest wniosek dotyczący drugiego sprawcy. Policja posiada prawdopodobnie ustalonych sprawców w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Obecnie nie ma potwierdzenia, że w sprawę zaangażowane są rosyjskie służby. Podczas nocnego pokazu świetlnego Starbound w Sydney doszło do awarii, w wyniku której kilkadziesiąt dronów spadło do wody oraz na nabrzeże. Organizatorzy, brytyjska firma Skmagic, poinformowali, że przyczyną incydentu były problemy z łącznością radiową, które spowodowały wdrożenie procedur awaryjnego lądowania przez 90 maszyn. Nikt nie ucierpiał w zdarzeniu, a pokaz został natychmiast przerwany. Władze festiwalu Vivid zapowiedziały śledztwo w tej sprawie, które ma ustalić przyczyny awarii oraz ewentualne dalsze kroki dotyczące przyszłych pokazów. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki prowadzi w maju ranking zaufania do polityków z wynikiem 48%, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do kwietnia. Na drugim miejscu uplasował się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z 45% poparcia, a trzecie miejsce zajął wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z 44%. Zaufanie do prezydenta Nawrockiego i pozostałych polityków nie sięga symbolicznej granicy połowy wskazań. Sondaż przeprowadzono w dniach od 7 do 17 maja na próbie 1041 osób. Ukraina zidentyfikowała 500 celów na terytorium Białorusi, co zostało ogłoszone przez Roberta Magiara Browdiego, dowódcę Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy. Kijów obawia się ataku z północy i przygotowuje się na możliwe działania białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki w przypadku wsparcia Rosji. W odpowiedzi na te obawy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że monitorowane są nietypowe ruchy na granicy białoruskiej. Białoruś oskarża Ukrainę o naruszanie swojej przestrzeni powietrznej, co Ukraina stanowczo odrzuca, określając te oskarżenia jako absurdalne. Nad Polską pojawił się pył saharyjski, którego ilość w atmosferze wynosi od 10 do 100 mg. W nocy przed nadchodzącym frontem chłodnym stężenie pyłu może wzrosnąć do 200, 300, a nawet 500 mg w niektórych regionach. Może to skutkować pojawieniem się żółto-pomarańczowego osadu na szybach samochodowych i parapetach. Front chłodny przyniesie przelotne opady deszczu, które mogą wypłukać pył z powietrza, a w środę wieczorem nie powinno być już śladu po saharyjskim pyłku. Kolejna dostawa pyłu przewidywana jest na nadchodzący weekend. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak skomentował krytykę polityków Prawa i Sprawiedliwości po interwencji w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, określając ją jako przekroczenie granic absurdu. Podkreślił, że służby działały zgodnie z procedurami i że mieszkanie nie było objęte ochroną, ponieważ nie zgłoszono takiej potrzeby. Siemoniak zaznaczył, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie fałszywych alarmów, a policja intensywnie bada sprawę. Dodał również, że zatrzymano trzech Polaków podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji, co wskazuje na aktywność tego kraju na terytorium Polski. W kontekście fałszywych zgłoszeń minister zaapelował o zmniejszenie emocji i pozwolenie służbom na pracę. Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Estonii Alarem Karisem na temat wtargnięcia dronów w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. W trakcie rozmowy prezydent Estonii wyraził swoje wsparcie dla działań podejmowanych w tej sprawie. Szczegóły dotyczące dalszych kroków w tej kwestii nie zostały jednak podane. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. W Scottsbluff w stanie Nebraska pies postrzelił kobietę ze strzelby, gdy czworonóg przemieszczał się w samochodzie zaparkowanym pod sklepem. W wyniku naciśnięcia łapy na spust nabitej broni, pocisk trafił w rękę kobiety, która czekała na zielone światło na skrzyżowaniu. Kobieta wymagała hospitalizacji, jednak jej obrażenia nie zagrażały życiu. Zgodnie z przepisami w Nebrasce, przewożenie załadowanej strzelby w pojeździe na drodze publicznej jest zabronione, co może skutkować grzywną lub karą pozbawienia wolności. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Kilkanaście osób zostało rannych w wyniku implozji zbiornika z substancją chemiczną w zakładzie Nippon Dynavave Packaging w Longview w stanie Waszyngton. Poszkodowani z oparzeniami chemicznymi zostali przetransportowani do szpitali Peace Health St. John Medical Center oraz Peace Health Southwest Medical Center. Na miejscu trwają działania straży pożarnej oraz specjalistycznych służb zajmujących się materiałami niebezpiecznymi. Służby zapewniają, że obecnie nie ma zagrożenia dla mieszkańców okolicy. Przekazanie kolejnych informacji zapowiedziano po zakończeniu działań i ustaleniu przyczyn incydentu. W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się we wtorek 26 maja, gracz z Czech zdobył główną wygraną w wysokości 120 milionów euro. W Polsce odnotowano wygraną trzeciego stopnia, która wyniosła ponad 1 400 tysięcy złotych. W losowaniu wylosowane liczby to 5, 11, 23, 33, 42 oraz 10 i 12. W najbliższym losowaniu, które odbędzie się w piątek 29 maja, do wygrania będzie 45 milionów złotych. Naukowcy opisali nowy gatunek ośmiornicy, który został odkryty u wybrzeży Galapagos. Stworzenie wielkości piłki golfowej zostało zauważone podczas ekspedycji głębinowej w 2015 roku, a jego identyfikacja wymagała zastosowania tomografii komputerowej. Ośmiornica, nazwana Microeledon galapagensis, została dokładnie przebadana przez ekspertkę z Muzeum Historii Naturalnej w Chicago. Opis nowego gatunku opublikowano w czasopiśmie naukowym Zootaxa. Badacze podkreślają, że odkrycie to może przyczynić się do lepszego zrozumienia unikalnej fauny oceanicznej. W Starogardzie w województwie zachodniopomorskim spalił się wojskowy bus, który przewoził dokumentację z garnizonu w Trzebiatowie do Świdwina. W wyniku pożaru jedna z podróżujących kobiet trafiła do szpitala w Gryficach z podejrzeniem zatrucia dymem, natomiast druga nie wymagała hospitalizacji. Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie na drodze wojewódzkiej numer 152, gdzie pojazd uległ całkowitemu spaleniu, prawdopodobnie z powodu awarii silnika. Na miejscu interweniowały trzy jednostki ochrony przeciwpożarowej, policja oraz ratownicy medyczni. Okoliczności pożaru będą wyjaśniane przez odpowiednie służby. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. The

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. We wtorek wieczorem w miejscowości Kalina, w powiecie gnieźnieńskim, doszło do wybuchu pieca w jednym z domów. W wyniku zdarzenia mieszkanka nieruchomości została ciężko ranna i trafiła do szpitala. Służby ratunkowe udzielają jej pomocy, a okoliczności zdarzenia są badane. Większość Polaków opowiada się za tym, aby rząd domagał się od Stanów Zjednoczonych wydania Zbigniewa Ziobry, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej dla Dziennika Gazety Prawnej. W kwestii stopnia nacisków na Waszyngton opinie są podzielone, a najbardziej radykalni w swoich postulatach są najmłodsi wyborcy. Dalsze działania rządu w tej sprawie będą zależały od analizy społecznych oczekiwań. W Warszawie w dniu 27 maja 2026 roku prognoza pogody wskazuje na korzystne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Oczekiwane są sprzyjające warunki atmosferyczne, CO zachęca do aktywności na zewnątrz. Szczegółowe informacje meteorologiczne dotyczące województwa mazowieckiego są dostępne w prognozie. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance wyraził uznanie dla nowej encykliki papieża Leona XIV, poświęconej wyzwaniom związanym ze sztuczną inteligencją. W rozmowie z NBC News podkreślił, że Kościół może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu moralnych standardów w erze AI. Papież zaznaczył, że sztuczna inteligencja powinna być rozbrojona, a godność człowieka musi być chroniona. Vance zauważył, że zmieniające się technologie wymagają aktualizacji katolickiej nauki społecznej. Wiceprezydent dodał, że moralne przywództwo Kościoła jest niezbędne w obliczu tych wyzwań. W środę w Londynie zostanie podpisany traktat o obronie i bezpieczeństwie pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, co może znacząco zmienić układ sił w Europie. Premier Donald Tusk podkreślił, że umowa ma na celu zacieśnienie współpracy z krajami, które chcą realnie wzmacniać bezpieczeństwo. Traktat będzie zawierał zobowiązania do wzajemnej obrony oraz kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa zdrowotnego i walki z nielegalną migracją. Polska, która w ostatnich latach buduje swoją pozycję na arenie międzynarodowej, ma nadzieję na większą rolę w europejskich decyzjach. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radio.com.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Liczba państw finansujących czeski projekt zakupu amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy spadła z 18 do 9. Prezydent Czech Petr Pavel wskazuje, że Praga przestała wnosić wkład do inicjatywy i jedynie nią zarządza, co może wpływać na decyzje innych krajów. Przyszłość projektu ma być omawiana podczas lipcowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze. Inicjatywa, mimo mniejszej liczby uczestników, wciąż działa i może dostarczyć ponad 1 000 000 sztuk amunicji dużego kalibru w tym roku. 8 ton złota mogła przemycić międzynarodowa siatka, do której miał należeć były premier Hiszpanii José Luis Zapatero. Śledztwo prowadzone przez hiszpańską policję wykazało, że transfer złota z Wenezueli do Dubaju mógł być realizowany przez spółkę założoną przez Zapatero. Policja z Francji przekazała informacje o transferze na czacie, które doprowadziły do ujawnienia sprawy. W związku z licznymi wątkami przesłuchanie Zapatero zostało przełożone na czerwiec. Dodatkowo w biurze byłego premiera znaleziono cenną biżuterię o wartości kilku milionów euro. Ken Paxton, prokurator generalny Teksasu, wygrał prawybory na senatora tego stanu, pokonując wieloletniego senatora Johna Cornyna. Jego zwycięstwo zostało przesądzone dzięki poparciu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Paxton, mimo oskarżeń o giełdowe oszustwa i łapówkarstwo, zyskał silne wsparcie wśród wyborców partii republikańskiej. Sondaże wskazują jednak, że w nadchodzących wyborach cząstkowych Paxton może mieć trudności w starciu z demokratycznym kandydatem, pastorem Jamesem Talerycką. Wyścig o mandat senatora z Teksasu będzie kluczowy dla przyszłego układu sił w Senacie. Najbliższa pełnia Księżyca, znana jako Niebieski Księżyc, będzie miała miejsce 31 maja o godzinie 10:46 czasu polskiego. To zjawisko, które jest drugą pełnią w jednym miesiącu kalendarzowym lub czwartą w jednym sezonie astronomicznym, występuje średnio raz na 2,5 roku. Niebieski Księżyc nie ma związku z kolorem, ponieważ Księżyc świeci jak podczas każdej innej pełni, a jedynie w rzadkich przypadkach może przyjąć niebieskawy odcień w wyniku obecności pyłu lub dymu w atmosferze. Zjawisko to budzi zainteresowanie zarówno astronomów, jak i miłośników nocnych obserwacji, a dla naukowców stanowi okazję do prowadzenia badań i popularyzacji wiedzy o astronomii. Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena French wystąpią w środę w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek, a mecz rozpocznie się o godzinie 12 na korcie centralnym. O godzinie 13 Magda Linette zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Magdalena French prawdopodobnie nie przed godziną 18 podejmie Szwajcarkę Jill Teichmann. W rywalizacji weźmie również udział dwóch polskich deblistów, Filip Pieczonka i Katarzyna Pajte. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump osiągnął najniższy poziom popularności w swojej karierze politycznej według średniej sondaży. Obecnie jest bardziej niepopularny niż po szturmie na Kapitol, który miał miejsce 6 stycznia 2021 roku. Wzrost niezadowolenia Amerykanów może wpłynąć na jego przyszłe działania polityczne. Ukraina wyznaczyła 500 celów na Białorusi, w przypadku gdyby Aleksander Łukaszenko zdecydował się na wkroczenie swoich wojsk do Ukrainy. Dowódca ukraińskich wojsk dronowych, Robert Madziar Brovdi, ostrzegł reżim w Mińsku, podkreślając rosnące napięcie w regionie. Działania te mają na celu zniechęcenie Białorusi do zaangażowania się w konflikt. Polska planuje podpisać traktat z Wielką Brytanią, który ma na celu budowanie wiarygodnych sojuszy oraz odstraszanie potencjalnych agresorów. Premier Donald Tusk podkreślił, że taki charakter umowy ma na celu uniknięcie konfliktów. Podpisanie traktatu odbędzie się w kontekście współpracy międzynarodowej i bezpieczeństwa. We wtorek około godziny 17 na przejeździe kolejowym pomiędzy Otmicami a Siedlcem doszło do poważnego incydentu, gdy samochód osobowy wjechał pod pociąg, którym podróżowało 380 osób. W wyniku zdarzenia na miejscu interweniowała policja, która opublikowała nagranie z tego wydarzenia. Szczegóły dotyczące stanu osób znajdujących się w samochodzie oraz pociągu nie zostały podane. Chmura pyłu saharyjskiego dotarła do Polski w nocy z wtorku na środę w związku z falą gorąca, która przetacza się przez Europę. Stężenia pyłu wkrótce zaczną spadać z powodu przechodzącego frontu, jednak pod koniec tygodnia pył powróci do wielu krajów. Warto przygotować się na zmiany w jakości powietrza oraz możliwość opadów deszczu zanieczyszczonego pyłem. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Organizacja Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, powiązana z Ordo Iuris, ogłosiła protest przeciwko polityce minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej. Wzywa do mobilizacji na marsz, aby wyrazić swoje niezadowolenie z obecnych działań w zakresie edukacji. Szczegóły dotyczące daty i miejsca protestu nie zostały podane. Szklane butelki mogą wkrótce zostać objęte systemem kaucyjnym, co ma na celu poprawę recyklingu. Decyzja w tej sprawie może zapaść po wakacjach, jak poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących zasad funkcjonowania tego systemu. Wprowadzenie kaucyjne ma na celu zwiększenie odpowiedzialności za odpady szklane. Izraelska armia przeprowadziła atak, w wyniku którego zginął Mohamed Ode, nowy szef wojskowego skrzydła Hamasu w Strefie Gazy. Informacje o jego śmierci potwierdził minister obrony Izraela Israel Katz. Warto dodać, że zaledwie 11 dni wcześniej w podobnym ataku zginął jego poprzednik Ish-al-Din Haddad. Izrael kontynuuje działania wymierzone w kierownictwo Hamasu w regionie. Premier Donald Tusk poinformował o poważnych konsekwencjach działań związanych z serią fałszywych alarmów i interwencji służb wobec polityków, podkreślając, że sprawcy są bardzo młodzi i trwają prace nad kolejnymi zatrzymaniami. Tusk zaapelował do potencjalnych sprawców, aby nie podejmowali się takich działań, ponieważ mogą ponieść surowe konsekwencje prawne. Dodał, że fałszywe zgłoszenia są traktowane jako poważne przestępstwa, za które grozi długotrwała kara pozbawienia wolności. Premier odniósł się również do fałszywego zgłoszenia dotyczącego pożaru w mieszkaniu rodziny prezydenta, informując, że służby są blisko ustalenia sprawców. W Niemczech pojawił się kontrowersyjny scenariusz dotyczący możliwej zmiany na stanowisku kanclerza. W obliczu stagnacji w rządzie oraz najgorszych w historii wyników sondaży partii CDU, rozważana jest opcja zastąpienia kanclerza Friedricha Merza innym politykiem. Sytuacja ta wywołuje niepokój w kręgach kierownictwa partii. Nie podano jednak szczegółowych informacji na temat potencjalnych kandydatów ani dalszych kroków w tej sprawie. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Brytyjski raper oraz rosyjska tancerka zostali zatrzymani w Dubaju po znalezieniu w bagażu nadanym na nazwisko kobiety 17 kg konopi indyjskich. Tancerka twierdzi, że została wrobiona przez rapera, a jej rodzina i prawnicy starają się zdobyć dowody na jej niewinność. Obie osoby muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym potencjalnymi długimi wyrokami więzienia, a nawet karą śmierci. Zjednoczone Emiraty Arabskie stosują politykę zerowej tolerancji wobec substancji psychoaktywnych. Sprawa jest w toku, a przesłuchania oraz analizy dowodów będą kluczowe dla dalszego przebiegu postępowania. Zatrzymania w sprawie serii fałszywych alarmów są wynikiem działalności grupy przestępczej, która komunikowała się głównie przez internet i nie miała osobistych kontaktów między członkami. Grupa stworzyła hierarchię motywującą do awansu oraz umożliwiającą kontrolę nad realizacją poleceń kierownictwa. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga potwierdza, że takie działania były kluczowe dla funkcjonowania tej organizacji. Sprawa nadal jest w toku, a dalsze informacje mogą się pojawić w miarę postępu śledztwa. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do wyboru Zbigniewa Kapińskiego na i prezesa Sądu Najwyższego podczas konferencji prasowej. Stwierdził, że nie jest jego rolą oceniać spory wewnętrzne w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Czarzasty podkreślił, że sytuacja wskazuje na problemy w partii rządzącej. Zbigniew Bogucki skrytykował rząd za działania związane z fałszywymi alarmami. W odpowiedzi na jego zarzuty szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński stwierdził w mediach społecznościowych, że określenie tego jako skandalu jest niewystarczające. Dalsze działania rządu w tej sprawie nie zostały jednak sprecyzowane. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zlecił kontrolę biur posłów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego oraz ich wydatków. Czarzasty wskazał na brak oświadczenia od Ziobry dotyczącego zatrudnienia w Telewizji Republika, co może być uznane za działanie wprowadzone w błąd w kontekście uposażenia poselskiego. Prokuratura postawiła zarzuty obu politykom dotyczące nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. W przypadku Ziobry wniosek o europejski nakaz aresztowania jest w sądzie, a Romanowski przebywa w Europie. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności, co ma wzmocnić sojusze odstraszające potencjalnych agresorów. Premier Donald Tusk podkreślił, że traktat wyznacza ramy dla współpracy militarnej, w tym w zakresie najnowocześniejszych technologii dotyczących dronów obrony powietrznej i cyberbezpieczeństwa. Obie strony uznają Rosję za strategiczne zagrożenie, co ma znaczenie dla współpracy obronnej. Polska planuje także podpisanie umowy z Niemcami w czerwcu. CEO wpisuje się w szerszą strategię budowania wiarygodnych sojuszy. Około 100 strażaków walczy z pożarem supermarketu Kosher Kingdom w dzielnicy Golders Green w północnym Londynie. Akcja gaśnicza rozpoczęła się po pierwszym zgłoszeniu o godzinie 6:47 lokalnego czasu. Mieszkańcom w okolicy zalecono zamknięcie okien i drzwi z powodu dużego zadymienia. Pożar wybuchł w trzypiętrowym budynku, gdzie na parterze znajduje się sklep, a na wyższych kondygnacjach lokale mieszkalne. Przyczyna pożaru nie jest znana, a w ostatnich tygodniach w tej dzielnicy miało miejsce kilka ataków na społeczność żydowską. Do ataku rakietowego w Sewastopolu na okupowanym Krymie doszło w środę rano, z celem, który mógł obejmować siedzibę Sił Powietrznych Floty Czarnomorskiej Rosji. Rakieta uderzyła w budynek południowego zarządu banku centralnego, co spowodowało pożar dachu, a także uszkodzenia budynku administracyjnego przy ulicy Gogola, gdzie znajduje się Sztab Sił Powietrznych. Równocześnie w obwodzie rostowskim w Rosji miały miejsce ataki, które zostały odparte przez obronę przeciwlotniczą, a ich skutkiem był pożar samochodów w wyniku upadku odłamków rakiety. Podczas środowych obrad Sejmu doszło do ostrej wymiany zdań między posłem partii Razem Adrianem Zandbergiem a marszałkiem. Włodzimierz Czarzasty skomentował zachowanie Zandberga, mówiąc, że czasami należy wziąć odpowiedzialność zamiast krzyczeć. W trakcie dyskusji marszałek nie przyznał głosu posłowi, co wywołało dodatkowe napięcie w sali. Objęcie władzy przez Petera Magyara zapowiada istotną zmianę w relacjach Węgier z Unią Europejską. Władze w Brukseli podkreślają, że odbudowa zaufania jest kluczowa dla odblokowania dziesiątek miliardów euro dla Budapesztu. Magyar ma zaledwie kilka miesięcy na podjęcie działań, które przywrócą pozytywne relacje z Unią. Realizacja tych planów będzie miała istotne konsekwencje dla sytuacji finansowej Węgier. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Muzyka.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie zaopiniował aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych i polecił zwrócić przesyłkę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, uznając temat za zamknięty. Czarzasty skrytykował działania prezydenta, nazywając je olbrzymim błędem i przypomniał, że publikacja raportu bez zapewnienia praw osobom wymienionym jest niezgodna z konstytucją. Dodał, że ujawnianie nazwisk polskich agentów w obecnej sytuacji geopolitycznej byłoby nieodpowiedzialne. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska również odmówiła zaopiniowania aneksu, wskazując na przeszkody prawne. Naukowcy zaobserwowali niepokojący trend dotyczący rzek azjatyckich wypływających z Himalajów, które stają się coraz bardziej nieprzewidywalne z powodu szybszego topnienia lodowców. Zmiany klimatu przyczyniają się do tego zjawiska, co może prowadzić do znaczących przeobrażeń akwenów. W przyszłości istnieje ryzyko wystąpienia niszczycielskich powodzi. Eksperci biją na alarm, wskazując na możliwe zagrożenia związane z tymi zmianami. Nie będzie zgody prezydenta na wprowadzenie kłasimałżeństw do polskiego prawa, poinformował szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker. Podkreślił, że procedowane ustawy o statusie osoby najbliższej w rzeczywistości prowadzą do legalizacji związków partnerskich, co według prezydenta jest nieakceptowalne. Szefernaker zaznaczył, że takie zmiany mogłyby prowadzić do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, co również stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami prezydenta. Kancelaria prezydenta opowiada się za wprowadzeniem rozwiązań ułatwiających życie osobom bliskim, jednak nie w formie legalizacji związków partnerskich. Przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się proces dotyczący oszustwa na szkodę elektrowni Bełchatów, gdzie zamiast innowacyjnego preparatu do odsiarczania spalin dostarczono ponad 1 000 000 litrów wody z kranu z dodatkiem chloru i kwasu fosforowego. Straty związane z tym procederem przekraczają 21 milionów złotych. Oskarżeni, w tym prezes zarządu spółki oraz jej mąż, są oskarżeni o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz oszustwa. Sędzia prowadzący sprawę wyłączył jawność procesu, podkreślając jego znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. W toku śledztwa zebrano materiał dowodowy w 118 tomach akt. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które wejdą w życie w czwartek, 28 maja. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 31 groszy, benzyny 98 6 zł 86 groszy, a oleju napędowego 6 zł 57 groszy. To oznacza obniżkę o 11, 10 i 18 groszy w porównaniu do środy. Kolejne obwieszczenie w sprawie cen paliw zostanie opublikowane w czwartek, a maksymalne ceny są ustalane na podstawie średniej ceny hurtowej oraz obowiązujących podatków. Do końca maja obowiązuje również obniżony podatek VAT na paliwa oraz zmniejszona akcyza. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię Bohaterów UPA. Ukraińska powstańcza armia jest w Polsce uznawana za odpowiedzialną za masowe zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu. Decyzja ta wywołała kontrowersje, szczególnie w kontekście relacji polsko-ukraińskich. Szczegółowe reakcje na te decyzje nie zostały jednak ujawnione. Małżeństwo, które wynajmowało swoje mieszkanie, zmaga się z trudnościami po tym, jak wspólne życie z lokatorem stało się nie do zniesienia. Para przegrała sprawę w sądzie, co dodatkowo pogłębiło ich bezradność w tej sytuacji. W obliczu problemów zdecydowali się na sprzedaż mieszkania, zamieniając tabliczkę na wynajem na sprzedamy. Rosja prowadzi kampanię zastraszania Armenii, starając się powstrzymać jej prozachodni kurs. Wizyta sekretarza stanu Stany Zjednoczone Marco Rubio w Erywaniu destabilizuje plany Kremla, wytrącając mu istotny wpływ w regionie. Działania te mają miejsce tuż przed kluczowymi wyborami w Armenii, co może wpłynąć na przyszłość polityczną kraju. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął we wtorek oficjalną wizytę w Szwajcarii, której celem są rozmowy na temat gospodarki i nauki. W ciągu dwóch dni zaplanowano spotkania z prezydentem Szwajcarii Guy Parmelinem oraz członkami szwajcarskiego rządu. Wizyta ma na celu zacieśnienie współpracy między krajami oraz wymianę doświadczeń w obszarze biznesu. Ukraiński MiG-29 zniszczył bazę rosyjskich sił w wyniku precyzyjnego nalotu, którego moment został uwieczniony na nowym nagraniu. Uderzenie miało miejsce na budynek wykorzystywany przez wojska rosyjskie. Materiał pokazuje efektywność uzbrojenia dostarczonego przez Zachód do Kijowa. Uderzenie to potwierdza rosnące możliwości ukraińskiego lotnictwa w konflikcie. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Żołnierz Karol S. został uniewinniony w sprawie dotyczącej strzałów oddanych w kierunku nielegalnych migrantów na granicy. Sąd uzasadnił swoją decyzję, krytykując argumentację prokuratury, którą określił jako całkowicie chybioną. Wcześniej sprawa kolegi żołnierza została umorzona. To orzeczenie kończy ponad dwuletni proces związany z tą kontrowersyjną sprawą. Rosyjskie Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nowe przepisy, które rozszerzają zakres danych użytkowników, jakie operatorzy telekomunikacyjni muszą przekazywać organom ścigania. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie kontroli nad informacjami o obywatelach. Operatorzy będą zobowiązani do gromadzenia i udostępniania dodatkowych danych, co może wpłynąć na prywatność użytkowników. Szczegóły dotyczące nowych wymogów nie zostały jednak ujawnione. Premier Donald Tusk odwiedził Wielką Brytanię, gdzie podpisał traktat o współpracy z premierem Keirem Starmerem. W ramach wizyty Tusk złożył również kwiaty przed pomnikiem polskich lotników. Podpisany traktat ma na celu wzmocnienie relacji między Polską a Wielką Brytanią. W koalicji rządzącej narasta konflikt światopoglądowy dotyczący transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Ludowcy zapowiedzieli projekt, który ma na celu zakazanie adopcji dzieci w takich związkach. Niejasności dotyczące praktycznych skutków transkrypcji budzą obawy, ponieważ ministerstwa nie udzielają informacji na ten temat. Sytuacja ta może prowadzić do poważnych napięć w rządzie. Donald Trump boryka się z rosnącymi problemami, takimi jak spadające sondaże oraz bunt we własnej partii. W obliczu tych trudności prezydent planuje odwrócić uwagę opinii publicznej, wykorzystując nadchodzący mundial, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Trump zauważa, że istotne zmiany w jego poparciu mogą nastąpić, gdy jego partia zacznie tracić władzę. Wykorzystanie sportu w polityce może być kluczowym elementem jego strategii. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wołodymyr Zełenski w liście do Donalda Trumpa zaalarmował o rosnącym niedoborze systemów obrony powietrznej na Ukrainie, szczególnie w zakresie pocisków balistycznych. Prezydent Ukrainy prosi o pomoc w tej krytycznej sytuacji. Wskazane problemy mogą wpłynąć na zdolność kraju do obrony przed zagrożeniami. Zełenski podkreślił pilność sytuacji, apelując o wsparcie. Rosyjski tankowiec Universal, który w kwietniu wyruszył na Kubę z 270 tysiącami baryłek oleju napędowego, nie dotarł na wyspę z powodu sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone. Przez ostatni miesiąc statek dryfował na Morzu Sargassowym, około 1600 km od kubańskiego wybrzeża. Obecnie tankowiec odpłynął w kierunku Brazylii. Policyjni łowcy cieni mają tropić Marcina Romanowskiego oraz Zbigniewa Ziobrę. W rozmowie z dziennikarzem Onetu szef tej tajnej jednostki ujawnia, że istnieją sprawy, do których nie przyznają się, mimo że uczestniczyli w ich rozwiązaniu. Działania tej grupy mają na celu schwytanie poszukiwanych osób. Szczegóły dotyczące metod pracy funkcjonariuszy nie zostały jednak ujawnione. W Obornikach w województwie wielkopolskim wybuchł ogromny pożar w cynkowni, który spowodował powstanie słupa czarnego dymu widocznego z odległości 50 km. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz lokalne władze wydały pilny komunikat do mieszkańców, jednak nie podano szczegółowych informacji na temat przyczyn pożaru ani ewentualnych skutków dla pobliskich terenów. Służby ratunkowe są zaangażowane w działania mające na celu opanowanie sytuacji. Austriacki analityk wojskowy Franz Stefan Gadi ostrzega, że w przypadku konfliktu Austrię czekałoby większe zagrożenie, niż powszechnie się uważa. W rozmowie z Die Welt podkreśla, że neutralność kraju nie zapewniłaby skutecznej ochrony przed potencjalnym atakiem Rosji. Gadi wskazuje, że obrona przeciwlotnicza nie byłaby w stanie zaspokoić potrzeb bezpieczeństwa w takiej sytuacji. Jego wypowiedzi mogą wpłynąć na dalsze dyskusje o strategiach obronnych w regionie. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wołodymyr Zełenski w liście do Donalda Trumpa zaalarmował o rosnącym niedoborze systemów obrony powietrznej na Ukrainie, szczególnie w zakresie pocisków balistycznych. Prezydent Ukrainy prosi o pomoc w tej krytycznej sytuacji. Wskazane problemy mogą wpłynąć na zdolność kraju do obrony przed zagrożeniami. Zełenski podkreślił pilność sytuacji, apelując o wsparcie. Rosyjski tankowiec Universal, który w kwietniu wyruszył na Kubę z 270 tysiącami baryłek oleju napędowego, nie dotarł na wyspę z powodu sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone. Przez ostatni miesiąc statek dryfował na Morzu Sargassowym, około 1600 km od kubańskiego wybrzeża. Obecnie tankowiec odpłynął w kierunku Brazylii. Policyjni łowcy cieni mają tropić Marcina Romanowskiego oraz Zbigniewa Ziobrę. W rozmowie z dziennikarzem Onetu szef tej tajnej jednostki ujawnia, że istnieją sprawy, do których nie przyznają się, mimo że uczestniczyli w ich rozwiązaniu.
0: Trzy pokolenia muzyki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Tu Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Łukasz Gibała, biznesmen i miejski radny, stał się kluczową postacią referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego z pozycji prezydenta Krakowa. Gibała określa Kraków jako bardzo osobistą sprawę. CEO podkreśla jego zaangażowanie w lokalną politykę. W związku z zaistniałą sytuacją Gibała zyskuje status faworyta do objęcia stanowiska prezydenta miasta. Irańskie władze otrzymały projekt wstępnych, nieoficjalnych założeń porozumienia z Waszyngtonem, w którym poruszany jest m.in. warunek dotyczący cieśniny Ormas. Biały Dom jednak zdementował te informacje, wskazując, że doniesienia irańskich mediów na temat porozumienia są fałszywe. W związku z tym nie ma jasności co do dalszych kroków w tej sprawie. Rosyjski sektor lotniczy, dotknięty zachodnimi sankcjami, nadal funkcjonuje dzięki dostawom części zamiennych z Indii i Chin. W ciągu 4 lat wojny Marine Equipment Center z Indii zwiększyło eksport części lotniczych do Rosji do wartości 31 milionów 200 tysięcy dolarów. Wśród dostarczanych elementów znajdują się nie tylko silniki, ale także amortyzatory podwozia oraz moduły sterowania. Dzięki tym dostawom ruch pasażerski w Rosji utrzymuje się na poziomie sprzed wojny. Unijne sankcje uniemożliwiły nadawanie rosyjskiej stacji telewizyjnej w Europie. Mimo to przeciwdziałanie dezinformacji, którą promuje była dyrektorka RT France, napotyka trudności. W mediach prawicowych zyskuje ona jednak na popularności. CEO wskazuje na trudności w walce z rosyjską propagandą. Sytuacja ta podkreśla wyzwania związane z dezinformacją w regionie. Po niedzielnym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta, Łukasz Gibała, jego główny rywal z ostatnich wyborów, rozważa start w przedterminowych wyborach. Gibała zapowiedział, że decyzję podejmie za 2 do 3 tygodni, podkreślając, że będzie kandydatem bezpartyjnym, reprezentującym Komitet Obywatelski. Dziś odbywa się pierwsza sesja Rady Miasta po odwołaniu Miszalskiego, na której radni będą domagać się przedstawienia projektu planu ogólnego dla miasta. Obowiązki prezydenta w tym czasie pełni komisarz Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Pozwolenie na budowę lotniska Port Polska powinno zostać wydane w ciągu najbliższych tygodni. CEO otworzy drogę do rozpoczęcia inwestycji. Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, Filip Czernicki, potwierdził, że wszystkie formalności są na ukończeniu, a pierwsze prace budowlane mają rozpocząć się w 2026 roku. Lotnisko ma zostać oddane do użytku w 2032 roku. Obszar objęty decyzją lokalizacyjną dla portu wynosi 2585 hektarów. Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy wprowadzającej odpowiedzialność karną za nielegalne gromadzenie kryptowalut. Ustawa przewiduje kary do 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości do 2 500 000 rubli. Dodatkowo planowana jest konfiskata mienia oraz dochodów uzyskanych z nielegalnego wydobywania kryptowalut. Oskarżeni będą mieli możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej, jeśli w pełni zrekompensują wyrządzone szkody. 33 zastępy Straży Pożarnej walczą z pożarem lasu w powiecie chojnickim, pomiędzy Dużą Klonią a Okręglikiem. Ogień objął około 4 hektarów powierzchni leśnej. W związku z sytuacją władze apelują do okolicznych mieszkańców o ostrożność. Działania strażaków mają na celu jak najszybsze opanowanie pożaru. Część Koalicji Obywatelskiej domagała się rozliczeń za referendalną porażkę w Krakowie, jednak takie działania nie są planowane. Partia zamierza skoncentrować się na mobilizacji wokół nowego kandydata na prezydenta Krakowa. Decyzję w tej sprawie ma podjąć jednoosobowo Donald Tusk. Karol Nawrocki skrytykował rząd za brak przekazania mu szczegółów dotyczących traktatu polsko-brytyjskiego. W swoim wystąpieniu ironicznie podkreślił, że dopiero dzięki uprzejmości i profesjonalizmowi jednego z wiceministrów otrzymał informacje na temat dokumentu. Rząd nie zareagował na te uwagi, co może wskazywać na kontynuację problemów komunikacyjnych we władzach. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Konfederacja Korony Polskiej planuje ogłosić swojego kandydata na prezydenta Krakowa w sobotę rano. W kręgach prawicy pojawiają się głosy, że jeśli tym kandydatem nie będzie Grzegorz Braun, partia zmarnuje szansę. Oczekiwania dotyczące wyboru Brauna na kandydata są wyraźnie wyrażane wśród działaczy. Wkrótce można spodziewać się dalszych informacji na ten temat. Klęska Aleksandra Miszalskiego w Krakowie może oznaczać początek poważnych problemów dla Koalicji Obywatelskiej i Donalda Tuska w innych miastach. Takie wnioski płyną z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla Onetu. W opinii Polaków, wyniki wyborów w Krakowie mogą wpłynąć na dalsze losy partii. Sondaż wskazuje na rosnące obawy dotyczące przyszłości Koalicji Obywatelskiej. Kreml planuje zwiększenie kontyngentu okupacyjnego na zajętych terytoriach Ukrainy, co ujawnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Działania te mogą znacząco wpłynąć na sytuację na froncie oraz na dalszy przebieg konfliktu. Szczegóły dotyczące tej taktyki nie zostały jednak podane w materiale. Funkcjonariuszka służby celnej w wieku 29 lat została aresztowana pod zarzutem przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Z informacji wynika, że przyjęła ponad 160 tysięcy złotych łapówki oraz wspierała przemytników na granicy. Kobiecie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku, a śledztwo ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności jej działalności. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski opublikowała oświadczenie dotyczące podstawy programowej edukacji zdrowotnej, w którym podkreśla, że seksualność powinna być przedstawiana w kontekście rodziny i miłości małżeńskiej. Hierarchowie wskazują, że wyłączenie edukacji seksualnej z obowiązkowych treści nie rozwiązuje problemów związanych z wizją człowieka, małżeństwa i rodziny. Zastrzeżenia komisji dotyczą szczególnie treści, które mogą naruszać rolę małżeństwa i rodziny w życiu społecznym. W związku z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej, komisja apeluje o uwzględnienie prorodzinnej perspektywy w programie edukacji zdrowotnej. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was. You are listening to hits of three generations on D-

0: KT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
1: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Sędziowie w Sądzie Najwyższym wyrażają obawy dotyczące nowego i prezesa, sędziego Kapińskiego, nazywając go letnią wodą w kranie oraz ciepłymi kluchami. CEO sugeruje brak zdecydowania i unikanie konfrontacji. Zwracają również uwagę, że jego wcześniejsze działania, które miały na celu dostosowanie się do oczekiwań partii rządzącej, mogą skutkować brakiem barier prawnych w jego zarządzaniu. Sędziowie wskazują, że można się spodziewać negatywnych konsekwencji dla systemu wymiaru sprawiedliwości. Armia Izraela przeprowadziła naloty na Tyr, największe miasto na południu Libanu. W odpowiedzi Hezbollah ogłosił, że prowadzi bezpośrednie walki z wojskami izraelskimi. Sytuacja w regionie staje się coraz bardziej napięta, a działania militarne mogą mieć poważne konsekwencje dla lokalnej ludności. Dalszy rozwój wydarzeń pozostaje niepewny. Rosja planuje kolejną masową mobilizację, CEO potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kreml zamierza zwiększyć liczebność swoich wojsk o dziesiątki tysięcy żołnierzy, co jest odpowiedzią na straty ponoszone przez rosyjską armię na okupowanych terenach. Zełenski zaznaczył, że działania te świadczą o braku chęci Rosji do prowadzenia dyplomacji. Ukraiński minister obrony Mykhajło Fedorów dodał, że Ukraina przejmuje inicjatywę na froncie, a rosyjskie straty wynoszą miesięcznie ponad 35 tysięcy żołnierzy. Produkcja produktów naftowych w Rosji spadła o prawie 10% w wyniku ukraińskich ataków na rafinerie. Ataki te miały na celu m.in. rafinerię Rosnieft w Syzraniu, która 21 maja wstrzymała przetwarzanie surowca. Skutki tych działań ujawniają problemy, z jakimi boryka się rosyjski przemysł naftowy. Obecna ocena perspektyw gospodarczych w Rosji osiągnęła najniższy poziom od października 2022 roku, kiedy to przeprowadzano sondaż w czasie mobilizacji. Wzmożony pesymizm wśród obywateli wskazuje na brak wiary w poprawę sytuacji gospodarczej. Dalsze skutki tej tendencji mogą wpłynąć na postawy społeczne oraz decyzje ekonomiczne w kraju. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował Kancelarię Prezydenta za brak informacji o planowanym podpisaniu traktatu z Wielką Brytanią, podkreślając, że najważniejsze dla rządu jest bezpieczeństwo Polski. Komentarz Kosiniaka-Kamysza był odpowiedzią na zarzuty Marcina Przydacza, który stwierdził, że rząd nie konsultował treści porozumienia z Pałacem Prezydenckim. Wicepremier zaznaczył, że chciałby, aby Kancelaria Prezydenta doceniła działania rządu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa kraju. Traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności został podpisany przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii w Londynie. Aby wszedł w życie, musi zostać ratyfikowany w obu krajach. Rosyjskie wojska zaatakowały w środę w pobliżu placu zabaw w Chersoniu, co skutkowało ranieniem matki i jej dwóch córek oraz śmiercią ojca rodziny. Szef Miejskiej Administracji Wojskowej Chersonia, Jarosław Szańko, określił ten atak jako druzgocący cios, podkreślając, że plac zabaw został potraktowany jako obiekt wojskowy. Chersoń regularnie doświadcza ostrzałów, mimo wcześniejszego wycofania się rosyjskich wojsk z miasta. Prezydent Ukrainy alarmuje także o planowanej przez Rosję masowej mobilizacji, mającej na celu zwiększenie liczebności jej sił o dziesiątki tysięcy żołnierzy. Ukraina wzywa swoich partnerów do wsparcia, szczególnie w zakresie systemów obrony powietrznej. Chiny inwestują miliardy w modernizację swojego zaawansowanego systemu nadzoru, korzystając z osiągnięć sztucznej inteligencji. Nowe technologie umożliwią władzom śledzenie, analizowanie i przewidywanie zachowań obywateli w czasie rzeczywistym, co ma poprawić efektywność monitoringu. Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa będą mogli stosować podejście prewencyjne, co ma na celu zapobieganie incydentom, zanim do nich dojdzie. Eksperci wskazują jednak, że takie narzędzia mogą być wykorzystywane do tłumienia sprzeciwu politycznego oraz kontroli mniejszości. Modernizacja systemu nadzoru to największy krok w tej dziedzinie od dekady, a jej skutki mogą budzić poważne obawy w kontekście praw człowieka. Najbliższe tygodnie mają przynieść przełom w procesie akcesyjnym Ukrainy do Unii Europejskiej, co ogłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po rozmowie telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim. Dalsze szczegóły dotyczące tego postępu nie zostały ujawnione. Oczekiwane zmiany mogą znacząco wpłynąć na przyszłość relacji Ukrainy z Unią Europejską. Mao Nin, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, zażądała, aby kraje grupy Quad, w tym Stany Zjednoczone, Indie, Japonia i Australia, zaprzestały wtrącania się w sprawy morskie w sąsiedztwie Chin. Odpowiedź ta nastąpiła w kontekście sugestii przedstawicieli Quad dotyczących sytuacji na morzach wokół Chin. Władze chińskie jasno wyraziły swoje stanowisko, co może wpłynąć na dalsze relacje w regionie. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: This is Radio.

0: każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych opisał aktualną sytuację na froncie oraz rosnącą aktywność sił ukraińskich. Podkreślił, że obecny impuls powinien zostać przekształcony w konkretne wyniki. W trakcie rozmowy z Radosławem Sikorskim poruszono również temat wzmocnienia roli Europy w działaniach na rzecz pokoju. Dalsze kroki w tej kwestii nie zostały jednak szczegółowo przedstawione. Radosław Sikorski podkreślił, że Europa musi dążyć do większej niezależności w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Wicepremier zaznaczył, że kontynent powinien stać na własnych nogach. Jego wypowiedź wskazuje na potrzebę wzmocnienia europejskiej autonomii w kontekście globalnych wyzwań. Sikorski zwrócił uwagę na konieczność aktywnego działania Europy w obliczu zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Norwegia zainicjowała rozmowy z Francją w sprawie objęcia jej francuskim parasolem nuklearnym. W negocjacjach uczestniczą również Niemcy, Polska i Szwecja, które już rozpoczęły podobne rozmowy z Paryżem. Celem tych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa w regionie poprzez współpracę w zakresie obrony nuklearnej. Szczegóły dotyczące dalszych kroków nie zostały jednak ujawnione. Funkcjonariuszka służby celno-skarbowej Magdalena W. oraz 5 innych osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która wywoziła na Białoruś części samochodowe i maszyny objęte sankcjami unijnymi. Kobieta ma także zarzut przyjęcia łapówki w wysokości co najmniej 162,5 tysiąca złotego w zamian za niepodejmowanie czynności kontrolnych. W trakcie przeszukania jej mieszkania zabezpieczono gotówkę w kwocie 385 tysięcy ZEU oraz 1990 euro. Pozostali podejrzani zostali objęci poręczeniami majątkowymi, dozorem policji i zakazami opuszczania kraju. Śledztwo prowadzi Podlaski Wydział Terenowy Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Papież Leon XIV udzielił pomocy księdzu, który zasłabł podczas oczekiwania na audiencję w Watykanie. Incydent miał miejsce na placu Świętego Piotra, gdzie panujące upały, przekraczające 30 stopni Celsjusza, mogły być przyczyną zasłabnięcia kapłana. Papież zszedł ze swojego podestu, pierwszy przyklęknął przy mężczyźnie, a watykański personel natychmiast udzielił mu pierwszej pomocy. Ksiądz został przewieziony na wózku z placu, a papież wrócił do witania uczestników audiencji. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa.

0: Śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosyjska gospodarka osiągnęła granice swoich możliwości, co oznacza, że dalsze zwiększanie wysiłków wojennych wymagałoby przeprowadzenia szerokiej mobilizacji. Ekonomista zwraca uwagę, że kolejny przymusowy pobór do wojska może zagrażać stabilności reżimu. W obliczu tych wyzwań przyszłość działań Rosji na polu wojennym staje pod znakiem zapytania. Ogromny pożar wybuchł w zakładach cynkowania w Obornikach w Wielkopolsce w środowe popołudnie. Służby zaalarmowały mieszkańców, aby unikali kontaktu z wodą z warty, ponieważ istnieje ryzyko, że mogą znajdować się w niej niebezpieczne substancje. Władze monitorują sytuację i podejmują działania mające na celu zabezpieczenie okolicy. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, dobrowolnie zgłosił się do prokuratury w Katowicach w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym Kolegium Humanum. Złożył pełne zeznania jako świadek, podkreślając, że nie ma nic do ukrycia i nie spodziewa się uchylania immunitetów ani zarzutów w swojej sprawie. W odpowiedzi na spekulacje w mediach, Bosak zaapelował o rzetelne informowanie społeczeństwa i zwrócił się do organów ścigania z pytaniami o swój status w postępowaniu. Dodał również, że w podobnej sytuacji znalazły się setki osób z życia publicznego. Prokuratura Krajowa złożyła dwa wnioski o wyłączenie sędziów od rozpoznawania spraw dotyczących byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pierwszy wniosek dotyczy sędzi Joanny Grabowskiej, której posiadanie akcji spółki Telewizja Republika S.A. oraz związki zawodowe z Ziobrą mogą budzić wątpliwości co do jej bezstronności. Drugi wniosek dotyczy sędzi Anny Nowakowskiej, której awans oraz wcześniejsze orzekanie na delegacji mogą również wywoływać obawy o bezstronność. Prokuratura podkreśla, że wystarczy istnienie okoliczności mogących obiektywnie wywołać takie wątpliwości, aby sędzia została wyłączona z rozpoznawania sprawy. Wołodymyr Zełenski wystosował list do Donalda Trumpa, w którym apeluje o zwiększenie dostaw amunicji do systemów obrony powietrznej Patriot. Prezydent Ukrainy podkreśla, że pociski te są kluczowe w powstrzymywaniu rosyjskich ataków oraz że Ukraina polega niemal wyłącznie na Stanach Zjednoczonych w obronie przed rakietami balistycznymi. W liście, do którego treści dotarła agencja AFP, Zełenski prosi o wsparcie w postaci rakiet PAC-3 oraz dodatkowych systemów. Wysoki rangą urzędnik z Białego Domu zauważył, że spełnienie tej prośby może być skomplikowane z powodu zapotrzebowania na sprzęt w innych regionach, w tym na Bliskim Wschodzie. Apel następuje po jednym z najpotężniejszych rosyjskich ataków na Kijów, w wyniku którego zginęły dwie osoby, a 87 zostało rannych. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Babu Albinos z Bangladeszu, nazwany Donald Trump, został uratowany przed rytualnym ubojem podczas święta Eid al-Adha. Jego popularność w internecie przyczyniła się do interwencji władz, które podjęły działania w celu ochrony zwierzęcia. Dzięki tym wysiłkom Babu uniknął tragicznego losu i zyskał nowe życie. Uczestnicy międzynarodowej misji humanitarnej Flotylla Sumut złożyli zawiadomienia do polskiej prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez izraelskiego żołnierza. Aktywiści domagają się wszczęcia postępowań w tej sprawie. Szczegóły dotyczące zarzutów nie zostały ujawnione. Działania te mają na celu pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za domniemane naruszenia. Polska misja medyczna ostrzega przed planowanym wyburzeniem beduińskiej wioski Khan al-Ahmar na okupowanym zachodnim brzegu. Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreśla, że decyzje izraelskiego rządu naruszają zasady prawa międzynarodowego. W związku z tą sytuacją Polska angażuje się w działania mające na celu ochronę mieszkańców wioski. Fala upałów w Europie Zachodniej przynosi tragiczne skutki, w tym co najmniej 7 ofiar śmiertelnych we Francji oraz 6 w Wielkiej Brytanii. W Portugalii i Włoszech służby zdrowia ostrzegają przed zagrożeniami zdrowotnymi związanymi z wysokimi temperaturami, które w niektórych regionach przekraczają 38 stopni Celsjusza. W Portugalii apeluje się do seniorów i osób z chorobami przewlekłymi o pozostanie w domach, a w kraju szaleją pożary lasów. Włochy również wprowadzają pomarańczowe alerty w 16 miastach, a ulga w postaci burz przewidywana jest na czwartek. Sytuacja w wielu regionach pozostaje jednak krytyczna. Pani Bożena, właścicielka domu w Więcborku, od 3 lat nie może wejść do swojej nieruchomości, którą chciała sprzedać za 720 tysięcy złotych. Zgodziła się na wynajem dla przyszłych kupców, lecz lokatorzy nie tylko nie wyprowadzili się, ale także wprowadzili do domu dodatkowe osoby i zwierzęta. Pani Bożena, pomimo licznych prób kontaktu i wezwania policji, nie została wpuszczona do środka, a najemcy odrzucili wypowiedzenie umowy. Prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik zwraca uwagę, że umowa na czas nieokreślony, którą podpisała właścicielka, jest w takich sytuacjach problematyczna. Właścicielka zapowiada dalsze kroki prawne w celu odzyskania dostępu do swojej nieruchomości. To były wiadomości Radia DHT.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Jill Biden wyznała, że występ jej męża, ówczesnego prezydenta Joe'ego Bidena, w debacie z Donaldem Trumpem w 2024 roku był dla niej przerażający. Przyznała, że w trakcie debaty pomyślała, iż Joe Biden mógł mieć udar. Te emocjonalne wspomnienia rzucają nowe światło na trudności, z jakimi zmagał się wówczas prezydent. Ponad 1 700 000 muzułmanów z całego świata przybyło do Mekki na doroczną pielgrzymkę Hajj, której kulminacyjnym momentem jest rytuał kamienowania szatana. Obrzęd ten symbolizuje odrzucenie pokus i wierność Bogu, nawiązując do historii proroka Ibrahima. Hajj jest jednym z 5 filarów islamu, a jego uczestnictwo to obowiązek każdego muzułmanina, który ma taką możliwość. Wzrost liczby pielgrzymów wpłynął na rozwój infrastruktury w Arabii Saudyjskiej, gdzie pielgrzymki generują około 7% budżetu państwa. W środę w województwie pomorskim wybuchł pożar lasu, który objął obszar około 4 hektarów. O godzinie 21:30 rzecznik prasowy pomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że ogień został opanowany, a na miejscu trwa dogaszanie. W akcję gaśniczą zaangażowane były 33 zastępy Straży Pożarnej, w tym 2 samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec. Strażacy zorganizowali punkt czerpania wody w rzece Brda, a także użyli dronów do oceny sytuacji. Nie odnotowano żadnych informacji o osobach poszkodowanych. Część klientów Vectri